gire allan ko tromde sidi na costume lan jiso bojinen gra har mi kan tunde so arwan ne fonde kurina su sinjina do en koy habsuna injina mai aliwa ndan ya selectin da fuyelan kliwan to sinyo.